0: 6 minut po 6 Czechie. My kroczymy zromadnie do nowego dnia, tyż z temami do dżęcniszego dnia, kiedy przedstawi Blanka Funcina.
1: Hej, dobro ranie wam doma. W Kamencu jest oczera wieczor, zahajiwa letusza boszcz, a to z wóstupom dujarskiego orkestru z Kamenca a Česko Kolina, a z tym zahaji so Lessingu mieszcze tak rec wulki podok. Felix Cysz jest to czerażno raz na prynym dniu w obladał. Na serbskim gimnaziu Budyszynie zahaji ludowe nakwanistwo domowina czera, kooperacyjski projekt nasza serbska knia, a to z szulerymi dżewatoletnika. Wot tym jest so Lydia Maciuła tam na miestnie woboniła. Na nasze dzieci a nuczki czeka dundak, a za niekotre męczyny hiżo sportuje pokiwy z Janom Rehorium.
0: Sido męczyną poszedł z Czechie, a do niebie spodadza są kajsz worjowy. Aba, igę.

0: Dženca, sobotu, pytaja, pawa, serba, a to we nuknicy. Doscie witani jako młodzieński klub, albo szojny kotre dalsze towarstwo zjednoczeństwo przez Instagram możecie sojiszcze przyzywić. Mili znamiecza Peczobycz, kisz romadze wojujecie. No a potem możecie podlabycz tam na wosybitym wubiedżowaniu. Przez Serbskie Młodzieńskie Towarstwo Pauk soproszu przyzywić. Serbskie Ewangelskie Towarstwo Amaciec Swójba przeproszuje tej wszystkich Serbów, dżęca na letnie puczowanie, a też na serbski świeczeń zapocznie, co po południu, po szipuniu 2 maj. A gdyż poladam na wiedrowe prognozy, co nadziejam, zo nie trzeba ja tłochnyć do tamniejszeje brożnie jałokiec. Ja so nadziejam, zo wiedro przedziarzi potom, albo so zaso uwiedri, gdyż pądzę lustyś na puczowanie, a gdyż ze serbskiej ekumeniskiej nutonosciu na wieczo pecześ. Tak małka kajś wiesje, ale woni wspominaja na prynie na wspomnienie wieski zyjcy. Dżęca wod popołudnia cioch, a wieczo szestrzech je tam przednosz k kwiesnym stawiznam. Jutce przeproszuje do mizniska a kulturne towarstwo w Niebecicach, na dzieczace Czapowo Wiki, kramości czy możecie w starych wiecach od poszipunia 2 maj, hać do wieczora 6, na Swiedzińskiej Wódce, a mimo toho syda tam też tykans a kofi. A tykans a kofi syda na kuźdy pa też na swoimnym Swiedzieniu, gdyż podacie so do panczyc Kukowa jutce niedzielu, tam do tamniejszej komunikacji Kacijskeje areny. Wszyscy jeszcze proszę nie od popołudnia 2 maja.
1: Gdyż wieje wiecyk

Jasne Swoama, Anke Lautenbachowa, Prani Jeli mam so zminit. Perfektne lecho, wo tu tim spiwa Clemens Brankac, a de Schnakowe, to so losholze. Witajcie do Rania.

Da. Lubię dzieci, dobre ranie. Jak to słodzi szula za so? A czy z nowym szulskim litom też sportową sezonu zahajli? Koparjo a kopaki mnie z wami wiedza, zo zapocznie so nitko prynie koparskie polieto. A dundak wam dżęca rano na podziwie, czy świat o tym powieda.

Když chcete zelažnje čmunka na zahodu, to vostajče nekli hišče raz tydžin stijo, šako je to lepje, když při jara suchých temperaturach hišče netko posledně zela da smir babili, čo žniječa, když smim vam hišče pokiju dač, kak to najlepje zjazače. Ne zače prošče nekajki štrička, ale zmiče si za to kumik, če hodla, když mače kveče sčipane a zvjatčiče delega potom kumik dokoła wokoło, so tun potom sobu tam přidruži tak prawie a kruče dżerzitiš, gdyż potom zela sknieja. Gdyż je to jeno już mały stryczk, to potom popuści, a może so stać, zo wam so kwiecze rozpuści, a zela potom prostcze na zemiu padną. No haj, a su potom pruszne, a mazane, a nie może czyjace jako czaj wużywać. Po takim si naszcipać kwieczel, a krute kumik woko. 5 minut do 8 minut.

daleko na młodzieńskie światłe zetkanie młodziny nie trzeba mela, że serbska młodzina chce zromadnie wuliczyć, a so zetkawać, a to niedzielu 13. septembra, a to chce ja zromadnie czomikować po sprawie. No haj, a za to mieli so, że bądźle przyzjewicz, serbska dekanatna młodzina. Pecha 23 euro. Zbieraja so za zromadny wuliet, kiedy budzi 13. septembra, tuż so rad lubie przyzyłcze. Deadline, ci młodzi praja, je pundzela 24. augusta.

0: A krótko powieść ma Blanka Funcina.
1: Radworskiej starej cyrkwice sreczce jesor czarana wuczaria stawiznaria a dirigenta Achima Brankaczka wspominało, kiedy jesor czara przed 100 lat Mirku je narodził. Za swoje dzieło, za Serbu, w osobie pak za służby, za komija, był jego meno na czestną taflu przyjuzate kotraż wisa starej cyrkwice. Towarstwo Przedszejo Smolerec Knihanie jeso czera w nesvačile ze serbskimi stawiznami se zabierało. Na letnym wuleče towarstwa przedstajištaj Trudla Malinkoa a Andrej Wirt, 23 przytomnym mestrujim porebniščo cirke a nedešu faru a rot. Przytym w obladachu se serbskorečne pomniki a zonichu o serbskich vosobinach, kotre son niede veuse narodžichu abo tam skutkuachu. Šulaka Mila Klimanec Budešina je dostala stipendi Sakskog ministerstva za kultus za šulski vopyt ve Česke. Šulaka Srpskog gimnazija bude mesac praze a přebyla tam pala hustne svojbe. Zato je so naliču při požadanskich rozmovach přečuva druhým šulariam přesadživa. Od štvortka přebyla v Nibelčicach francuska delegacija agrarno ekologického towarstva z gmejne blízko Kan. Oni sú hosťo nebelčanskej založby za nučko kmanosť. V zvisku z fachovej vúmenu vo produkcii bioratariu a struktúrach za stroje zaživenie vopytachu čera biobúru Marka Smohu, Ronia Rebiša a Ignaca Veselu. Dženca popodňu zetkaja so znieče 60 podpiračelemi z družstva Permagold za vedenje po miločanske skale, přednošk a dživanički. V Rusborku je svobodný stát Sakska další džil policajské vysoké šule dotvaril. Doromady maja tam netko miestno za 500 studovacích. Jako přichodný dostane Vysoká šula Sakské policie hišče moderné tréninkové centrum. Doromady investuje svobodný stát Rusborku aktuálně něče 500 milionů euro. Serbský rozvoz.

Bilnish, so Dish Chihuahua, Power Serb, so Jensa, Burisa, a za nim pytaja w Nuknicy. Przyzewicz, możecie was, Dish się znamiecza peczo zromadnie w Mustwie, przez Instagram serbskiego młodzieńskiego towarstwa peczo mieli kaśprajny bycz w jednym Mustwie, po południu na podsiorso w ubiedzowanie zai, potem je aftershow party przy Kopczynianskim rodziszczu. Serbskie Ewangelskie Towarstwo a Maciej Cvojba przeproszuje tych wszystkich Serbów dżęca na letnie puczowanie, a jara ważnie je organizatorom rzec, sztuś se nie przyspieje puczowanie, ale chce so znamięcia też rady na serbskie ekumeniskie nutonosci w obdzielić ze zdekanom Witom Szczapanom a superintendentom serbskim Krzysztofem Rumelom. Niech proszę proste też na to przyjedzie, na wieczor peczych to je. A tam zmia też zrozumieć romadne buffet natwarjene, aż tu już ma doma stano też jeszcze nieco dobro przygotowane, tykanc na pieczenie, znano też plince bucankowe. Proszę przynieść to sobą, a to postaj so sobą tam, na tamniejszy buffet, a też kniżne blido tam zmyja, smolaryc z knihami budże podla. Zejce svieča, vulki valčk sti vosri čvierski a preprosi ze slunčni rožu. 657. jubilej prinjeho naspomnjenja se, dženca od popodnja cioch a večo šestčich je přednošk kviesnym staviznam, po takim sče tam vutrobnje prošeni. A na svojbne svečen je dundak runje hižo preprosil. Jutce we Pančicach Kukowie we tak mienowanej komunikacyjskiej arenie to dże los poszli po dniu 2 maja do wieczora 6 z hokom a tokom. Michael Patrick Kelly nic dżęca jenoś serbskim rozwosu, ale też na pastwinej hory.

Proszę pana, dajcie na czas niech się z czym idzie, no podziewaj, czy hiża je. Konrad Zajno, dżęca, ano jeszcze spiła. Zdejczanka Andrija Špitanková, tam swycza. Haj, swoje uwiasku, dżęca, na przykład. Milena Vučarec, so tež přidruží, kaž tež Anna Maria Brečnajdarec. Što je? Dobre ranje, přije srbský rozvoz. Nydom poladam zastojnikam na blido. Blanka Funcina má policajské informácie.